Baba imbodi hata mukana tulalika kumidumbe tunkomanya donine lomogotenda mwaka hainaba mwidumbe gweka diboma jako belingana nganelo ova nkosagara haya twima.